0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV udał się do tzw. ziemi ognisk pod Neapolem. Lokalna mafia przeprowadzała tam przez wiele lat nielegalną utylizację trujących odpadów. Przybyłem, aby zebrać łzy pokrzywdzonych, powiedział papież. Kościół i polityków wezwał do odważnego przeciwstawienia się kulturze śmierci. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po dwóch tygodniach Leon XIV powrócił dziś do Kampanii, włoskiego regionu, którego stolicą jest Neapol. Tym razem papież był po wschodniej stronie Wezuwiusza, w Acerze, regionie, który nazywany jest Terra dei Fuochi, ziemią ognisk. Przez wiele lat przy współpracy lokalnej mafii i skorumpowanych polityków przebiegała tam nielegalna utylizacja trujących odpadów. W konsekwencji w regionie tym odnotowuje się wysokie skażenie środowiska i podwyższoną zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza u młodych. Papież wprost podjął ten problem podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente.
3: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
1: Ojciec Święty wskazał w tym kontekście na szczególną odpowiedzialność Kościoła.
3: Misją naszych kościołów jest głosić Słowo Boże tu i dziś. To słowo pyta nas, czy wierzymy w Jego możliwości. I odpowiadamy tak. Panie, śmierć wydaje się być wszędzie. Niesprawiedliwość wydaje się zwyciężać. Przestępczość, korupcja, obojętność wciąż zabijają. Dobro wydaje się usychać. Ty wiesz, że możemy się podnieść, ponieważ sam bierzesz nas za rękę. Trzeba zburzyć kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi, podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata.
1: Podobny apel Leon XIV wystosował również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności.
3: Na tym terytorium życie istnieje i przeciwstawia się śmierci. W rezygnacji, kompromisach, odkładaniu na później niezbędnych i odważnych decyzji zawsze kryje się subtelna wygoda. Fatalizm, narzekanie, zrzucanie winy na innych to pożywka dla bezprawia i początek pustynnienia sumień. Dlatego chciałbym powiedzieć wam wszystkim, każdy z nas niech weźmie na siebie swoją odpowiedzialność. Wybierzmy sprawiedliwość, służmy dobru. Dobro wspólne jest ważniejsze od interesów nielicznych, od interesów partykularnych, małych czy wielkich.
1: Papież spędził w Acerze 3,5 godziny, w południe powrócił do Watykanu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: padre, evitando los aplausos.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, gdzie już za kilka minut rozpocznie się msza święta w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Msza święta, której będzie przewodniczył papież Leon XIV, a którą, jak widzimy teraz na ekranie, będą wspólnie z nim koncelebrować liczni kapłani, także biskupi, kardynałowie, zarówno ci, którzy z nim współpracują tutaj w Kurii Rzymskiej. W tej chwili na przykład widzimy księży z Polski, którzy posługują m.in. w sekretariacie stanu, ale też księża, którzy przybywają tutaj z grupami pielgrzymów, którzy studiują tutaj, którzy w różnych częściach Rzymu i Włoch na co dzień mieszkają. Uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa była to uroczystość świętowana w sposób równie uroczysty, równie podniosły, jak same święta Zmartwychwstania Pańskiego. Taka tradycja, która towarzyszyła tym obchodom, a która dzisiaj w niektórych kościołach jest odnawiana, to taki wizualny znak, znak deszczu płatków róż. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa był on odwołaniem do języków ognia, do też deszczu łask, które za sprawą Ducha Świętego apostołowie i przez nich następnie cały Kościół otrzymywał. W pierwszych wiekach, kiedy wielu katolików nie umiało czytać, kiedy Biblię przekazywało się w sposób obrazowy, to właśnie ten obraz deszczu płatków róż miał być tym, który przypomina i pomaga zrozumieć lepiej piękno i niesamowitość tych darów, które wierzymy, że dzisiaj każdy ochrzczony może otrzymać, tych darów, których dawcą jest Duch Święty, którego tak szczególnie będziemy dzisiaj przyzywać i o którym będziemy też słuchać w dzisiejszych czytaniach liturgicznych. Ten zwyczaj jest odnawiany między innymi tutaj w Rzymie w Panteonie, który przypomnijmy jest kościołem katolickim i w którym właśnie tego dnia w uroczystość zesłania Ducha Świętego sprawowana jest w języku aramejskim msza święta, a więc w języku, w którym mówił Pan Jezus i właśnie ten znak płatków róż jest też obecny. A tutaj w Bazylice Świętego Piotra na dzisiejszej mszy świętej gromadzą się także wierni, gromadzą się dyplomaci. Widzimy w tej chwili na ekranie ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, pana Adama Kwiatkowskiego, także innych członków korpusu dyplomatycznego, tych wszystkich, którzy reprezentują tutaj w Watykanie przy Ojcu Świętym kraje z całego świata. W tej mszy świętej biorą też udział oczywiście Polacy, polscy pielgrzymi, polscy mieszkańcy Rzymu, pracownicy Watykanu, a Kościół na całym świecie w bardzo wielu miejscach cieszy się dzisiaj z tego, że wielu młodych ludzi, także ludzi dorosłych przyjmuje chrzest, podobnie jak miało to miejsce w Noc Zmartwychwstania. Wielu przyjmuje także sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, czyli sakrament bierzmowania. A my widzimy w tej chwili wnętrze baldachimu, który wznosi się nad ołtarzem zbudowanym nad grobem świętego Piotra Apostoła. Sufit we wnętrzu tego baldachimu uosabia właśnie Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Także przypomnijmy w Bazylice świętego Piotra ten ołtarz, ten witraż, który znajduje się w głębi apsydy. To witraż taki chyba najbardziej znany, który również Ducha Świętego jako gołębicę przedstawia. I jest to przypomnienie tego, że Kościół od wielu wieków stara się przypominać, tłumaczyć tajemnicę Trójcy Świętej, przypominać też tajemnicę tej trzeciej osoby boskiej, czyli Ducha Świętego, który jest ożywicielem, który jest dawcą łask, dawcą darów, za pośrednictwem których dostępujemy też owoców Ducha Świętego. I to wszystko, tak jak usłyszymy dzisiaj w czytaniach liturgicznych, ma nas wszystkich uzdalniać do tego, byśmy nie tylko przeżywali naszą wiarę jako akt osobisty, ale byśmy też przeżywali ją jako obowiązek, jako zaproszenie do dzielenia się, które nie jest fakultatywnym wyborem, ale jest powołaniem każdego z ochrzczonych, to aby dzielić się Ewangelią, aby dzielić się wiarą w Chrystusa, aby świadczyć o niej właśnie z mocą Ducha Świętego wszędzie tam, gdzie szczególnie jesteśmy do tego wezwani. A już teraz widzimy, że wierni powstają. Za chwilkę tutaj do głównego ołtarza zacznie zmierzać procesja liturgiczna, procesja, którą zamknie oczywiście Ojciec Święty. Ze względu na wysoką temperaturę ta uroczystość odbywa się dzisiaj nie na placu Świętego Piotra, tak jak bywało to w ubiegłych latach, ale właśnie tutaj we wnętrzu bazyliki. I przypomnijmy, że udział w tych wszystkich uroczystościach, którym przewodniczy Ojciec Święty, jest zawsze darmowy, możliwy jeśli posiada się wejściówkę, którą można zamówić i bezpłatnie odebrać, między innymi w polskim kościele świętego Stanisława, biskupa męczennika w Rzymie, ale także kontaktując się bezpośrednio z prefekturą domu papieskiego, czy też z biurem papieskich celebracji liturgicznych, to oczywiście w przypadku księży i biskupów, którzy chcieliby taką liturgię koncelebrować. A my widzimy już krzyż i świece, które idą na czele procesji, to znak, że rozpoczyna się dzisiejsza liturgia. Ten przykry dość widok, ale niestety powszechny, telefonów, które towarzyszą wiernym, to też zaproszenie dla nas, byśmy, jeśli będziemy mieli okazję korzystać, być podczas jednej z liturgii tutaj w Watykanie, żeby z tych telefonów nie korzystać. Wszystkie zdjęcia, wszystkie obrazy można później znaleźć, no, chociażby na oficjalnych stronach Watykanu, czy też na stronie biura fotograficznego Osservatore Romano, stamtąd można je też pobrać. A ten czas niech będzie dla nas, którzy mamy możliwość uczestniczyć w tych celebracjach, ale także dla tych wszystkich, którzy śledzą je za pośrednictwem transmisji, niech będzie czasem rzeczywiście modlitwy i wzbudzania w sobie takiego pragnienia, by jednoczyć się z Kościołem Powszechnym, by jednoczyć się z Ojcem Świętym w sprawowaniu sakramentów, w uczestniczeniu w tych najważniejszych wydarzeniach roku liturgicznego, które dla Państwa transmitujemy. Przy tej okazji zapraszamy też na stronę oficjalną Stolicy Apostolskiej vatican.va, także na stronę mediów watykańskich vaticannews.va/pl, gdzie można znaleźć papieskie rozważania. Te wszystkie wydarzenia, te wszystkie komentarze, które pomagają nam jeszcze bardziej jednoczyć się z Ojcem Świętym i z całym Kościołem. A już teraz rozpoczyna się liturgia. Schola intonuje antyfonę na wejście, przewidzianą w dzisiejszej liturgii, która jest zaczerpnięta z Pisma Świętego, z Księgi Mądrości. Duch Pański napełnił okrąg ziemi, ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. A zwrotkami do tej antyfony są słowa Psalmu 103. Błogosław duszo moja Pana, o Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi.

widzimy, że Ojciec Święty i koncelebransi są ubrani dzisiaj w czerwone szaty liturgiczne. To kolor, który jest używany podczas liturgii zarówno we wspomnienia męczenników, jak też właśnie między innymi dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Nawiązuje on bezpośrednio do opisu z Dziejów Apostolskich, gdzie możemy przeczytać, że Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci jakby języków z ognia. Ten ogień, który oznacza gorliwość, moc, dary Ducha Świętego, jest też uosabiany, przypominany właśnie tym czerwonym kolorem szat liturgicznych, który możemy dzisiaj zobaczyć oczywiście nie tylko tutaj, ale też podczas wszystkich celebracji eucharystycznych w Kościele na świecie.

Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich. Póki mego życia chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. To słowa z psalmu 103, które w tej chwili intonuje chór Hola. A my widzimy Ojca Świętego, który zbliża się do ołtarza, za chwilkę okadzi ołtarz, a następnie znakiem krzyża rozpocznie tę celebrację eucharystyczną. Wzbudźmy także w sobie pragnienie zjednoczenia się z Ojcem Świętym, z tą wspólnotą, która gromadzi się w Bazylice Watykańskiej na tej liturgii. A dla tych z Państwa, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą dzisiaj uczestniczyć fizycznie we mszy świętej, niech będzie to też okazja do tego, by wzbudzić sobie pragnienie duchowej komunii w oczekiwaniu na możliwość przyjęcia Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, Pięćdziesiątnica, pełnia okresu wielkanocnego, zaprasza nas do kontemplowania tajemnicy naszego synowskiego uświęcenia oraz wstąpienia Ducha Jedności na Kościół i na wszystkie narody. Prośmy, aby w znaku pokropienia Duch Święty uczynił wszystko nowym i aby ożywił w nas tę nowość życia chrześcijańskiego, która ma swój początek w Chrzcie Świętym. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj w swej dobroci błagań Twego ludu, wspominając wspaniałe dzieło naszego stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło naszego odkupienia. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił tę wodę. Ty ją stworzyłeś, aby użyźniała ziemię i przynosiła ulgę i świeżość naszym ciałom. Z tego daru stworzenia uczyniłeś znak Twego miłosierdzia. Za sprawą wód Morza Czerwonego uwolniłeś Twój lud z niewoli, zaś na pustyni ukoiłeś jego pragnienia wodą tryskającą ze skały. Poprzez obraz wody żywej,

Teraz następuje aspersja, czyli pokropienie wodą święconą, która jest używana w liturgii, wykonywana w liturgii jako jedna z form aktu pokuty. W tym czasie schola odśpiewuje hymn Vidi Aquam, którego słowa zaczerpnięte są z księgi proroka Ezechiela. Oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, a ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe i wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. To fragment pięknego opisu z księgi proroka Ezechiela o wodzie, która, o strumieniu wody, który ożywiał dolinę wysuszonych kości. Właśnie z tego fragmentu zaczerpnięte są słowa, które zgromadzenie eucharystyczne śpiewa, podczas gdy udzielany jest akt aspersji. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów, a za sprawą tej celebracji eucharystycznej uczyni nas godnymi przystąpienia do Jego wieczystej uczty w Królestwie Niebieskim. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Pregiamo.
1: Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Lektura del libro de los hechos de los apóstoles.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Błogosław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna.

kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi.

0: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługi, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże.

Teraz odśpiewana jest sekwencja do Ducha Świętego w dniu dzisiejszym. Jej odśpiewanie i pobożne uczestniczenie we mszy świętej daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, tylko cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

Widzimy teraz procesję, w której diakon niesie księgę Ewangelii, z której za chwilę zostanie odczytany fragment Ewangelii według świętego Jana, mówiący o obietnicy Ducha Świętego, jaką Pan Jezus złożył swoim uczniom. A zaraz potem wysłuchamy homilii, którą przygotował na dzisiaj Ojciec Święty.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana.

0: la sera di quel giorno, il primo della settimana.
1: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój z wami. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

0: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi.
1: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego okres wielkanocny osiąga swoje dopełnienie. Aby podkreślić jedność tego zbawczego wydarzenia, Ewangelia ponownie przenosi nas do owego pierwszego dnia tygodnia, czyli do tego nowego dnia, w którym Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, pokazując im ręce i bok. Pan objawia swoje uwielbione ciało, a dokładniej swoje rany, ślady ukrzyżowania. Te znaki męki, bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa, ulegają przemianie. Ten, który umarł, żyje na wieki. Na widok Pana również uczniowie powracają do życia. Pochowali się w wieczerniku pełni strachu, ale Jezus wchodzi tam pomimo drzwi zamkniętych i napełnia ich radością. On przechodzi przez naszą śmierć, otwiera grób, otwiera go na oścież tam, gdzie dla nas nie było już żadnego wyjścia. Do swojego gestu Chrystus dołącza słowo: pokój wam. A zaraz potem tchnie na uczniów Ducha Świętego. Zmartwychwstały jest pełen życia. Ukazawszy życie w ciele jako prawdziwy człowiek, obdarza nas życiem Bożym jako syn umiłowany przez Ojca, który dla nas stał się bratem i odkupicielem. W tym samym wieczerniku, gdzie ustanowił nowe i wieczne przymierze, Jezus wylewa Ducha Świętego. Miejsce wieczerzy i zdrady przemienia się i z grobu apostołów staje się dla całego Kościoła łonem zmartwychwstania. Dlatego Pięćdziesiątnica jest świętem paschalnym i świętem ciała Chrystusa, którym jesteśmy dzięki łasce. Celebrując to misterium, chciałbym zatrzymać się nad trzema aspektami. Przede wszystkim Duch Zmartwychwstałego jest Duchem Pokoju. Poprzez swoją Paschę bowiem Chrystus wprowadza pokój pomiędzy Bogiem a ludzkością, a Duch Święty wlewa go w serca i rozlewa na świat. Ten pokój pochodzi z przebaczenia i prowadzi nas do przebaczenia. Zaczyna się od przebaczenia darowanego przez samego Jezusa, który został przez nas zdradzony, skazany i ukrzyżowany. Zaskakując nas swoją miłością, właśnie On, zmartwychwstały, mówi: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tymi słowami Jezus powierza nam dzieło Boże, ponieważ tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Władza ta zostaje dana jako znak powszechnego pojednania. Pan wylewa Ducha Pokoju od początku do końca dziejów, ponieważ Ten, który wszystkich odkupił od śmierci, nikogo nie wyklucza. Duch Święty jest bowiem Panem i Ożywicielem od początku stworzenia, kiedy unosił się nad wodami. A teraz, poprzez swoje odkupienie, przemienia historię świata. Zaprawdę, Pięćdziesiątnica wypełnia się jako święto nowego przymierza, czyli przymierza między Bogiem a wszystkimi narodami ziemi. Podczas gdy szum z nieba, wicher i języki ognia w wieczerniku przypominają dawne znaki obecne na Synaju, święte prawo Boże zostaje zapisane w sercach, wyryte przez Ducha znakami miłości na ciele Chrystusa i w Jego ciele, którym jest Kościół.
2: Il duplice comandamento dell'amore che lo spirito.
1: Prawo to jest kodeksem pokoju. jest podwójnym przykazaniem miłości, które Duch Święty przypomina nam przy każdym uderzeniu serca. Naszym sercem możemy więc wołać Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty, ponieważ On został już nam dany. Możemy Go pragnąć, ponieważ został już nam obiecany. Możemy Go przyjąć, ponieważ On sam jest słodkim gościem duszy. Drugi aspekt. Duch Zmartwychwstałego jest duchem misji. Jak Ojciec mnie posłał, mówi Pan, tak i ja Was posyłam. W ten sposób zostajemy włączeni w misję Jezusa, misję Tego, który wychodzi od Boga i do Boga powraca mocą Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna, z nimi wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Jedyny Bóg. Duch Święty jest żywą miłością Chrystusa, który nas przenika, przynagla i wspiera w misji, dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami. Ten sam Duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Teraz, gdy apostołowie przyjęli w sobie tchnienie Zmartwychwstałego, to orędzie wychodzi z ich ust, ma głos Piotra i tych, którzy są z nim. Właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zaczynają głosić Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wielkie dzieła Boże streszczają się w odkupieniu, które zaczyna się od wiary. Pierwszym bowiem dziełem Ducha Świętego w nas jest wiara, dzięki której wyznajemy, Panem jest Jezus. Ta wiara żyje i wyraża się w każdym dobrym uczynku, w każdym akcie miłosierdzia i cnoty. Dziełem Bożym jesteśmy więc my, którzy przybywamy tutaj dzisiaj ze wszystkich stron świata, zaproszeni do stołu Pańskiego, zgromadzeni, by słuchać Jego słowa i posłani, by wszędzie dawać świadectwo o tym Słowie. Najdrożsi, naprawdę jesteśmy uczestnikami Ewangelii. Cały Kościół jest jej bohaterem, a nie tylko jej stróżem. Mocą Ducha Świętego nasze głoszenie staje się pełne radości i nadziei, ponieważ to my, właśnie my, jesteśmy nowością świata, światłem i solą ziemi. Z pewnością nie dzieje się to dzięki naszym zasługom ani przywilejom, ale dzięki słowu Pana, które uświęca grzesznika, uzdrawia trędowatego, a z tego, kto się go zaparł, czyni apostoła. Z jednej strony widzimy to dobrze. Zachodzą zmiany, które nie odnawiają świata, lecz go postarzają, pogrążając go w błędach i przemocy. Natomiast z drugiej strony Duch Święty oświeca umysły i budzi w sercach nowe siły do życia. W ten sposób przemienia historię, otwierając ją na zbawienie, czyli na dar, którym jedyny Pan dzieli się ze wszystkimi. Misja Kościoła świadczy o tym udzielaniu się Boga, przekształcając zamęt świata w komunię z Bogiem i między nami.
2: Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo.
1: Misja ta rozpoczyna się od głoszenia prawdy o Bogu i człowieku, ponieważ Duch Zmartwychwstałego jest duchem prawdy. Sam Pan nam to obiecał, prosząc o jedność dla swojego Kościoła, jedność opartą na miłości Boga, źródle naszej miłości. Duch, który mówił przez proroków, zawsze buduje jedność w prawdzie, ponieważ wzbudza w nas zrozumienie, zgodę i spójność życia. Jak naucza święty Augustyn, Duch Święty chciał, aby to było znakiem Jego obecności. Dar języków, które odnajdują wzajemne zrozumienie w jedynej wierze. Paraklet broni zatem nas przed wszystkim, co utrudnia to porozumienie. przed duchem podziałów, przed hipokryzją i modami zaciemniającymi światło Ewangelii. W ten sposób prawda, którą daje nam Bóg, pozostaje słowem wyzwolenia dla wszystkich narodów, orędziem, które przemienia od wewnątrz każdą kulturę. Duch Zmartwychwstałego nie zostaje bowiem wylany tylko raz, lecz jest udzielany nieustannie. Tak jak Eucharystia jest żywą obecnością Chrystusa, który nieustannie nas karmi, tak też Duch Święty wyciska na nas swoje znamie w chrzcie, który czyni nas chrześcijanami, w bierzmowaniu, które czyni nas świadkami, oraz w sakramencie święceń, które ustanawia nas szafarzami i pasterzami dla ludu Bożego. W każdym sakramencie On jest dator munerum, dawcą darów, źródłem świętości, które pomnaża dary i charyzmaty w modlitwie, w uczynkach miłosierdzia i w zgłębianiu Słowa Bożego. Jak naucza apostoł, w każdym zaś przejawia się duch dla wspólnego dobra. Właśnie dlatego jesteśmy Kościołem, jednym ciałem, które żyje Bogiem i służy światu. Dzięki Duchowi Świętemu możemy nieść wszystkim prawdziwy pokój i prawdę, która zbawia, czyli samego Chrystusa Pana. Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, ale wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa. To właśnie ta łaska, która wlewa w apostołów odwagę, niech napełni nią również nas, dziś i zawsze, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła.

Wysłuchaliśmy pięknej homilii Ojca Świętego, w którym papież przypominał, że Duch Zmartwychwstałego, Duch Święty jest duchem prawdy, duchem misji i duchem pokoju. Do tych słów warto wracać także później. A już teraz wspólnie z Ojcem Świętym wyznajmy naszą wiarę.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojcem jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: Fratelli e sorelle, docili allo spirito.
1: Bracia i siostry, posłuszni Duchowi Świętemu, który modli się w nas w niewysłowiony sposób, wznośmy do Pana nasze wspólne prośby. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Święty Kościół Boży. Niech Duch Mądrości strzeże Kościół w jedności, sprawia, że jaśnieje w nim światło zmartwychwstałego i uzdalnia go do towarzyszenia każdemu człowiekowi w drodze do świętości.
2: 북돋아 주시기를 기도합시다.

0: Módlmy się za papieża i wszystkich pasterzy Kościoła.
1: Que l'esprit de force soutienne le pape Léon et tous les pasteurs.
0: Niech duch mocy wspiera papieża Leona i wszystkich pasterzy. Niech ożywia w nich zapał i odwagę głoszenia Ewangelii oraz łaskę umiłowania Kościoła i służenia mu.

Módlmy się za wszystkie narody ziemi i zarządzących. Niech duch Rady oświeca serca rządzących i narodów. Niech prowadzi ich w poszukiwaniu prawdziwego dobra, sprawiedliwości i pokoju i niech wzbudza we wszystkich pragnienie braterstwa.

0: prois qui tentatio.
1: Módlmy się za tych, którzy cierpią i przechodzą trudności. Niech Duch Pocieszenia uzdrowi złamane serca, wspiera chorych i cierpiących, a w serca wątpiących wleje nową nadzieję.

0: Módlmy się za nasze zgromadzenie eucharystyczne. Niech Duch Jedności czyni z nas miłą Bogu ofiarę. Niech jednoczy nasze życie z życiem Chrystusa i niech da nam radość rozsiewania w świecie woni Ewangelii.
1: प्रसारित करने का आनंद प्रदान करें।

0: Accogli, o Dio, la nostra preghiera.
1: Przyjmij, o Panie, nasze modlitwy i spraw, by ogień Ducha Świętego rozlany w naszych sercach czynił nas żarliwych w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Widzimy, jak w tej chwili do ołtarza zmierza procesja z darami. Tradycyjnie biorą w niej udział przedstawiciele różnych stanów, rodzina, także ludzie młodzi, także osoby konsekrowane. Niosą oni Ojcu Świętemu dary ofiarne, dary ołtarza, między innymi patenę z chlebem, ampułki z winem. Te dary zostaną następnie pobłogosławione w czasie tej Eucharystii. Nad nimi za chwilę będzie modlił się Ojciec Święty i dary chleba i wina staną się ciałem i krwią Pana Jezusa.

Umocnij w nas, Panie, tego, czego w nas to, czego w nas dokonałeś. To słowa z psalmu 68, który śpiewa w tej chwili Schola i Chór. A my widzimy, jak do Ojca Świętego podchodzą kolejne osoby. Przed chwilką podeszła siostra zakonna, jeden z seminarzystów. Teraz podchodzi rodzina z dzieckiem, chłopiec niosący ampułki, a już za chwilę podejdzie małżeństwo niosące patenę z hostią. Ojciec Święty pozdrawia ich, błogosławi przyniesione przez nich dary, dziękuję im i są one przekazywane dalej diakonom, aby już za chwilę znaleźć się na ołtarzu. A my widzimy Bazylikę Watykańską wypełnioną wiernymi, w sumie około 5000 osób modli się razem z Ojcem Świętym podczas tej liturgii. Dla tych z Państwa, którzy są w Rzymie, Bazylika będzie oczywiście otwarta na osobistą modlitwę i na zwiedzanie tuż po południowej modlitwie Anioł Pański. Także w ciągu dnia są tu codziennie, przede wszystkim w niedzielę, ale też w dni powszednie sprawowane Eucharystie, więc pielgrzymi, którzy odwiedzają to miejsce, mogą liczyć na to, że tutaj w ustalonych godzinach będą mogli wziąć też udział we mszy świętej. A już teraz widzimy, jak do ołtarza podchodzą także kapłani, to ci, którzy niosą puszki z hostiami, one również będą konsekrowane podczas tej mszy świętej i ci kapłani będą później pośród wiernych rozdawać komunię świętą.

A my obchodzimy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny i rozpoczyna w Kościele okres zwykły, okres, którego znakiem będą m.in. zielone szaty liturgiczne, w których kapłani będą sprawować Eucharystię, za wyjątkiem oczywiście tych dni, w których będziemy obchodzić uroczystości albo wspominać świętych męczenników. Wtedy, podobnie jak dzisiaj, zobaczymy szaty w kolorze czerwonym. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zesłanie Ducha Świętego było obchodzone na równie uroczyście, co same święta Zmartwychwstania. A do dzisiaj przetrwała i też odradza się w taki bardzo piękny i żywotny sposób tradycja tego, by ta dzisiejsza uroczystość poprzedzona była nocnym czuwaniem. Te czuwania w noc zesłania Ducha Świętego to taka przede wszystkim nasza Polska w tej chwili domena, z której możemy być dumni, bowiem w porównaniu z kościołami w innych krajach, to właśnie w Polsce tych wydarzeń jest najwięcej. To już nie tylko duże spotkania młodzieży, których przed laty takim najwymowniejszym znakiem było spotkanie młodzieży na polach lednickich. Ono teraz odbywa się w innym terminie, ale kiedyś odbywało się właśnie w noc przed zesłaniem Ducha Świętego. Ale dziś są to także czuwania, które odbywają się w wielu parafiach na terenie Polski, także we wspólnotach polonijnych na świecie i które są już nie tylko dedykowane ludziom młodym, ale całym wspólnotom parafialnym, osobom w każdym wieku. I rzeczywiście są dla nas takim pięknym wprowadzeniem w tę tajemnicę, którą świętujemy dzisiaj, ale też w to trwanie w obecności Ducha Świętego, w modlenie się o Jego dary, o owoce Jego darów, o to, aby On umacniał wszystkich ochrzczonych, wszystkich tych, którzy pragną służyć Kościołowi i Kościół kochać, tak jak słyszeliśmy to w ostatnim wezwaniu modlitwy wiernych. Teraz wszyscy w Bazylice Watykańskiej powstają. Ojciec Święty okadził ołtarz. W tej chwili okadzany jest on sam przez jednego z diakonów, a już za chwilę ten znak okadzenia zostanie wykonany wobec całego ludu Bożego zgromadzonego tutaj w Bazylice, pośród których jest także wielu Polaków, polskich pielgrzymów i mieszkańców Wiecznego Miasta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori.
1: Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj swego Ducha Świętego na nas wszystkich, których uczyniłaś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.
0: L'inno della tua gloria.

Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria,
1: Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym ziemi.
2: Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
1: Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: obedienti alla parola del Salvatore, informati al suo...
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowem, ośmielajmy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli.
1: Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę całego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. W Duchu Chrystusa Zmartwychwstałego przekażcie sobie znak pokoju.

Za chwilę rozpocznie się obrząd Komunii Świętej, a my widzieliśmy przy ołtarzu wspólnie z Ojcem Świętym kardynałów Leonarda Sandriego i kardynała Arinze. To kardynałowie, którzy są najstarsi według kolejności jako kardynałowie biskupi, bowiem tytuły kardynalskie mają 3 stopnie. Mamy kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów, kardynałów diakonów. I to właśnie ci dwaj hierarchowie, zgodnie z zasadą precedencji, mają dzisiaj ten przywilej, że najbliżej Ojca Świętego są przy ołtarzu i wspólnie z Nim koncelebrują tę Eucharystię, podobnie oczywiście jak wszyscy inni biskupi, kapłani, kardynałowie, którzy zebrani są w Bazylice Świętego Piotra. A już teraz chór intonuje śpiew Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. To fragment z Dziejów Apostolskich opisujący zesłanie Ducha Świętego, które w tej chwili intonuje z hola. W Bazylice Watykańskiej trwa obrzęd Komunii Świętej, a przypomnijmy, że dla tych, którzy nie mogą dzisiaj z przyczyn zdrowotnych uczestniczyć w mszy świętej, ta transmisja i modlitwa podczas tej transmisji to także zaproszenie do tego, by wzbudzić w sobie pragnienie komunii duchowej w oczekiwaniu na jak najszybsze przystąpienie do komunii sakramentalnej. Odmówmy teraz akt komunii duchowej, który ułożył papież Franciszek. Kładę się u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swej nicości i w Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Cię w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie całe moje jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Trwa msza święta w uroczystość zesłania Ducha Świętego, obrzęd Komunii Świętej w Bazylice Watykańskiej, gdzie wspólnie z Ojcem Świętym modli się około 5000 osób, pielgrzymi, koncelebransi, ci, którzy są tego dnia w Rzymie i którzy na stałe tu mieszkają. A podczas tej mszy świętej papież wygłosił homilię, w której, mówiąc o dzisiejszej uroczystości, mówił o trzech aspektach Ducha Świętego. Papież mówił o tym, że Duch Zmartwychwstałego jest duchem pokoju, który wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, wlewa go w serce i rozlewa na świat. Papież mówił, że ten pokój pochodzi z przebaczenia i prowadzi nas do przebaczenia. Następnie papież mówił o tym, że Duch Zmartwychwstałego jest także duchem misji i nas uzdalnia do tego, abyśmy, jednocząc się z misją Kościoła jako ciała Chrystusa, na miarę naszych możliwości podejmowali tę działalność misyjną, podejmowali głoszenie Chrystusa słowem i świadectwem naszego życia. Papież mówił tak: ta wiara, wiara apostołów, żyje i wyraża się w każdym dobrym uczynku, w każdym akcie miłosierdzia i cnoty. Dziełem Boga jesteśmy my, którzy przybywamy tutaj dzisiaj ze wszystkich stron świata, zaproszeni do stołu Pańskiego, zgromadzeni, by słuchać Jego słowo i posłani, by wszędzie dawać o tym słowie świadectwo. Naprawdę jesteśmy uczestnikami Ewangelii, mówił papież. Cały Kościół jest jej bohaterem, a nie tylko stróżem. Mocą Ducha nasze głoszenie staje się pełne radości i nadziei, ponieważ to właśnie my jesteśmy nowością świata, jesteśmy jej solą i światłem. Wreszcie Ojciec Święty mówił o tym, że Duch Zmartwychwstałego, który jest duchem pokoju, duchem misji, jest też duchem prawdy. Duch, który mówił przez proroków, mówił papież, zawsze buduje jedność w prawdzie, ponieważ wzbudza nas, w nas zrozumienie, zgodę i spójność życia. Duch Święty broni nas przed wszystkim, co utrudnia to porozumienie. Przed duchem podziałów, przed hipokryzją, przed modami zaciemniającymi światło Ewangelii. W ten sposób prawda, którą daje nam Bóg, pozostaje słowem wyzwolenia dla wszystkich narodów. Papież przypominał o tym, że Duch Święty nie został udzielony tylko raz, ale jest nam udzielany nieustannie. I mówił, że tak jak Eucharystia jest żywą obecnością Chrystusa, który nieustannie nas karmi, tak też Duch Święty nieustannie działa w znamieniu, które wycisnął na nas w Chrzcie Świętym, czyniąc nas chrześcijanami, i w sakramencie bierzmowania, czyniąc nas świadkami. A pośród tych, którzy przyjęli sakrament święceń, także czyniąc ich szafarzami i pasterzami dla ludu Bożego. Papież zachęcał, byśmy modlili się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił świat od wojny, którą zwycięża się nie za pośrednictwem supermocy, ale wszechmocą miłości. Papież prosił: módlmy się, aby uwolnił Duch Święty, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, mówił papież, aby uleczył nas z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imieniu Jezusa.

0: Pregiamo.
1: Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz Ojciec Święty udzielił uroczystego błogosławieństwa, które zakończy tę liturgię, a jeszcze później w południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Pan z wami.
2: Inchinatevi per la benedizione.
1: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. A błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na was i z wami pozostanie na zawsze.

Ten śpiew Alleluja, który towarzyszył nam przy rozesłaniu, usłyszeliśmy dzisiaj po raz ostatni w tym roku. Kolejny raz usłyszymy go w niedzielę Zmartwychwstania w przyszłym roku i będzie nam towarzyszył, tak jak każdorazowo, w okresie wielkanocnym, który kończy się dzisiaj. A jeszcze teraz na zakończenie odśpiewajmy wspólnie wielkanocną pieśń Królowo Nieba, wesel się, Alleluja, bo ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja.

antyfoną do Matki Bożej kończy, zakończyła się ta uroczystość, msza święta, uroczystość zesłania Ducha Świętego, której Ojciec Święty przewodniczył z udziałem blisko 5 tysięcy wiernych w Bazylice Świętego Piotra, przy ołtarzu wybudowanym nad grobem apostoła Piotra. To nie ostatnie spotkanie Ojca Świętego z wiernymi w dniu dzisiejszym, bowiem w samo południe spotka się z nimi na placu Świętego Piotra, gdzie będzie przewodniczył południowej modlitwie Regina Coeli, tej, którą słyszeliśmy przed chwilą, a która w okresie wielkanocnym, który dziś się kończy, zastępuje codzienną południową modlitwę Anioł Pański. A już teraz widzimy, jak Ojciec Święty udaje się wraz z całą procesją ku zakrystii, jeszcze pozdrawiając i błogosławiąc wiernych, którzy modlili się wspólnie z Nim, którzy wspólnie z Nim wysłuchali homilii, którą przygotował na tę uroczystość. My także zapraszamy Państwa do tego, żeby powracać do słów Ojca Świętego, zarówno tych wygłoszonych dzisiaj, jak też tych, które kieruje do całego Kościoła przy różnych okazjach, a tak było chociażby wczoraj, kiedy to papież wygłosił dwa przemówienia podczas swojej jednodniowej pielgrzymki do Acerry, do miejscowości w regionie Kampania w pobliżu Neapolu, która boryka się z ogromną przestępczością, ale też z ogromnym skażeniem środowiska i nazywana jest Ziemią Ognia. To taki szczególnie bolesny i cierpiący rejon Italii, do którego papież udał się ze słowem pocieszenia, które jest też oczywiście słowem skierowanym do nas wszystkich. I te wszystkie papieskie przemówienia, papieskie homilie można znaleźć na oficjalnych stronach Stolicy Apostolskiej, a więc na stronie vatican.va w zakładce w języku polskim, a także na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/.pl. Tam zapraszamy Państwa serdecznie, zapraszamy też na kolejną transmisję z modlitwy Anioł Pański Regina Coeli tuż przed godziną 12, a wszystkim życzymy błogosławionej uroczystości zesłania Ducha Świętego, błogosławionej niedzieli i dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łączymy się z Państwem już po raz drugi w dniu dzisiejszym. Niedawno zakończyła się transmisja mszy świętej w Bazylice Watykańskiej, której papież Leon XIV przewodniczył w uroczystość zesłania Ducha Świętego. A już teraz jesteśmy na placu Świętego Piotra przed Bazyliką, gdzie jak co tydzień Ojciec Święty będzie przewodniczył wielkanocnej modlitwie Regina Celi z okien Biblioteki Pałacu Apostolskiego, z tego okna, które widzimy już teraz i pod którym gromadzą się jak co tydzień tysiące pielgrzymów Rzymów i mieszkańców Rzymu, by wspólnie z Ojcem Świętym tę południową modlitwę odmówić i wysłuchać też jego krótkiej katechezy i pozdrowień po zakończonej modlitwie. Dzisiaj po raz ostatni będziemy modlić się właśnie tą modlitwą Regina Celi, która jest modlitwą okresu wielkanocnego, a już od przyszłego tygodnia, tak jak jest to w całym pozostałym czasie roku liturgicznego, będziemy modlić się modlitwą Anioł Pański. Oczywiście nie tylko tutaj w południe, w niedzielę z Ojcem Świętym, ale też każdego dnia w naszych domach, w naszych kościołach, wszędzie tam, gdzie znajdujemy się akurat w samo południe. Podczas tej mszy świętej, którą Ojciec Święty dosłownie kilkanaście minut temu zakończył w Bazylice Świętego Piotra, wysłuchaliśmy też kazania w homilii, w której Ojciec Święty przypominał o tym, że Duch Święty, o którym tak szczególnie dużo mówi nam mówią dzisiejsze czytania, ale też którego tak szczególnie celebrujemy w dzisiejszej liturgii, jest duchem prawdy, duchem misji, a także duchem pokoju. Ojciec Święty zachęcał do tego, abyśmy modlili się o pokój, abyśmy też patrzyli na siebie jako na posłańców pokoju, tych, którzy przez Ducha Świętego są uzdolnieni do tego, by pokój nieść wszędzie tam, gdzie akurat się znajdujemy. Zachęcał nas do tego, by przyjmując Ducha Świętego jako ducha misji, też sami czuli się, byśmy sami czuli się też włączeni w tę misję, którą Chrystus powierzył apostołom, a którą przez wieki niosą kolejne pokolenia ochrzczonych i kolejne pokolenia tych, którzy w różny sposób według różnych charyzmatów współtworzą Kościół i w świecie są znakami Ewangelii. Ojciec Święty wreszcie prosił o to, abyśmy przyjmowali Ducha Świętego, który jest duchem prawdy i abyśmy byli w świecie znakiem Jego obecności, abyśmy byli w świecie tymi, którzy działają według natchnień Ducha Świętego, przeciwstawiając się tym samym podziałom, hipokryzji, temu wszystkiemu, co zaciemnia światło Ewangelii. Papież prosił nas o to, abyśmy modlili się dzisiaj szczególnie o to, by Duch Święty wybawił świat od zła wojen, które pokonuje się nie poprzez supermoce, supermocarstwa, ale poprzez wszechmoc miłości. Papież prosił nas o modlitwę o to, aby świat został uwolniony od nędzy, którą przezwycięża się nie poprzez bogactwo, ale poprzez niewyczerpany dar, którym jest Duch Święty, dar, który możemy odnaleźć we wspólnocie Kościoła, w jego sakramentach. Papież mówił wreszcie: prośmy Ducha Świętego, aby uleczył nas z plagi grzechu poprzez odkupienie głoszone wszystkim narodom w imię Jezusa. To właśnie ta łaska, która wlewa w apostołów odwagę, niech napełnia również nas dzisiaj i na zawsze za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła. Zachęcam do tego, by powracać do tych słów, które Ojciec Święty dzisiaj do nas skierował w homilii, też do tych, które zapewne za chwilę usłyszymy z jego ust tutaj na placu Świętego Piotra. Niech one nam towarzyszą, niech pomagają nam też lepiej wejść w tajemnicę tego, co dzisiaj Kościół świętuje, w tajemnicę uroczystości zesłania Ducha Świętego. A już teraz widzimy Ojca Świętego, więc wsłuchajmy się w słowa, które do nas skieruje.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
1: In questa solennità della Pentecoste.
0: W dzisiejszą uroczystość Pięćdziesiątnicy jesteśmy wezwani do kontemplowania daru Ducha Świętego, wylanego obficie na rodzący się Kościół, a dzisiaj ponownie udzielanego Jego członkom, jako światło i siła, które towarzyszą nam w każdej sytuacji życiowej. Możemy przyjrzeć się obrazowi Ducha Świętego, który przedstawia nam dzisiejsza liturgia. Duch otwiera drzwi. Ewangelia mówi nam bowiem, że tam, gdzie przebywali uczniowie i gdzie drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, A jednocześnie Księga Dziejów Apostolskich opowiada nam, że Duch stąpił niczym gwałtowny wicher, który otworzył te drzwi i skłonił uczniów do wyjścia i do głoszenia dobrej nowiny o Chrystusie Zmartwychwstałym. Również dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, jakie drzwi otwiera Duch Święty? Pierwsze drzwi prowadzą do samego Boga, ponieważ otwierają nam dostęp do Jego tajemnicy, objawionej w Jezusie Chrystusie. Poprzez dar swojego Ducha Bóg obdarza nas prawdziwą wiarą, pozwala nam zrozumieć sens Pisma Świętego i daje nam się poznać jako bliski, a także umożliwia nam uczestnictwo w Jego własnym życiu. Duch Święty pomaga nam osobiście doświadczyć Boga, spotkać Go w Jezusie, a nie tylko w przestrzeganiu prawa, a także rozpoznawać Go w nas i odkrywać znaki Jego obecności w codziennym życiu. Drugimi drzwiami, które otwiera Duch Święty, są drzwi wieczernika, czyli Kościoła. Bez ognia Ducha Świętego Kościół pozostaje więźniem strachu, lękającym się wyzwań świata, zamkniętym w sobie, a zatem również niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami. Duch otwiera drzwi Kościoła, aby był on Kościołem przyjmującym i gościnnym dla wszystkich, nawet dla tych, którzy zamknęli drzwi Bogu, którzy zamknęli drzwi przed drugim człowiekiem, przed nadzieją i przed radością życia. Jak przypominał papież Franciszek, jesteśmy powołani, by być Kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy, Kościołem otwartych drzwi dla wszystkich. I wreszcie Duch Święty otwiera drzwi naszych serc, pomagając nam pokonać opory, pokonać egoizm, nieufności i uprzedzenia, a także uzdalniając nas do życia jako dzieci Boże i jako bracia pomiędzy nami. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam rodzi się braterstwo między ludźmi, pomiędzy grupami i pomiędzy narodami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, który jednoczy i harmonizuje różnorodność. Bracia i siostry, również w naszych czasach, a zwłaszcza w tym dniu Pięćdziesiątnicy, musimy przyzywać Ducha Świętego, aby otworzył wszystkie drzwi, które wciąż pozostają zamknięte. Potrzebujemy na nowo odkrywać Boga jako Ojca, który nas kocha, i budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, a także tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami panuje pokój. Podobnie jak pierwsi uczniowie, tak i my pokładajmy ufność we wstawiennictwie Matki Bożej, która jest przybytkiem Ducha Świętego i Matką Kościoła. Królowo Nieba, wesel się, Alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Pan z wami.
1: Sit nomen Domini
0: benedictum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Adiutorium nostrum in
0: wspomożenie nasze w imieniu Pana.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz wysłuchamy jeszcze pozdrowień papieskich. Widzimy na placu Świętego Piotra powiewające liczne polskie flagi, które widzimy chociażby teraz na ekranach. Cieszymy się, że nasi rodacy są obecni tutaj pośród wiernych z całego świata. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. We wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych, która jest z wielką pobożnością czczona w sanktuarium w Szeszan w Szanghaju. Łączmy nasze modlitwy z modlitwami katolików w Chinach i niech będzie to znak naszej miłości i ich jedności, komunii z całym Kościołem powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowej Nieba wyprosi dla wspólnoty wiernych w Chinach łaskę jedności i niech obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach codziennego życia, tak abyśmy stawali się każdego dnia znakami nadziei, ziarnem nadziei i pokoju. A w szczególności wołam o pokój wieczny dla ofiar wypadków, które wydarzyły się w ostatnich dniach w kopalni na południu Chin. Niech Najświętsza Maria Panna, wspomożycielka wiernych, wstawia się także za wspólnotami chrześcijan z Ziemi Świętej, z Libanu i z całego Bliskiego Wschodu, które cierpią z powodu wojen. A teraz kieruję moje pozdrowienie do was wszystkich, wiernych z Rzymu i pielgrzymów z różnych krajów. W sposób szczególny pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami, które przybyły z Polski, a także pielgrzymów, którzy przybyli na rowerach z Kelmis w Belgii. Brawo, gratulacje. Wszystkim życzę dobrej niedzieli Pięćdziesiątnicy. Niech żyje papież, odpowiadają pozdrowieniem wierni z placu Świętego Piotra. Ojciec Święty jeszcze pozdrowił gestem wszystkich zebranych na placu Świętego Piotra i już zakończył to dzisiejsze pozdrowienie. Pozdrowienie, podczas którego zwrócił się szczególnie do grupy osób z niepełnosprawnościami, które przybyły z pielgrzymką z Polski, ale przede wszystkim przewodniczył południowej modlitwie Regina Celli i wygłosił krótką katechezę, w której przypomniał o tym, że liturgia słowa mówi nam dzisiaj o Duchu Świętym, który otwiera drzwi i zachęcił nas do zadania sobie pytanie o to, jakie drzwi otwiera dzisiaj w naszym życiu Duch Święty. Papież mówił o Trojgu drzwi, o drzwiach prowadzących do samego Boga, o drzwiach do wieczernika, czyli do Kościoła, a także o drzwiach naszych serc. Poprosił też wszystkich o szczególną modlitwę w intencji Kościoła w Chinach, który cały Kościół powszechny powierza dzisiaj wstawiennictwu Matki Bożej, ponieważ dzisiaj jest obchodzone jej liturgiczne wspomnienie, czczone jako wspomożycielki wiernych. Papież prosił o to, abyśmy modlili się także za ofiary wypadków kopalni na południu Chin, a także za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, zwłaszcza mieszkańców Libanu, Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. A do papieskich pozdrowień, rozważań, do tych wszystkich słów, które do nas kieruje, można powrócić sięgając po te teksty w języku polskim na stronach watykańskich vatican.va i stronach Vatican News Radia Watykańskiego. Tam serdecznie Państwa zapraszamy i życzymy Państwu błogosławionej niedzieli Pięćdziesiątnicy, łącząc się tutaj z życzeniami, które przed chwilą skierował do nas Ojciec Święty, a zapraszamy na kolejną transmisję już jutro o godzinie 11.30, kiedy to w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej będzie przedstawiana papieska encyklika Magnifica Humanitas. Transmisja ta będzie dostępna również w języku polskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków, prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światu Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
2: Charissimi.
3: Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
3: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
1: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
3: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
1: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
3: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
1: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
4: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą, niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków, prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światu Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
2: Charissimi. Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
1: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
2: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
1: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
2: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
1: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
2: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
1: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie wojska. W nocnych nalotach ucierpiał m.in. tamtejszy klasztor dominikanów. Sytuację relacjonuje ojciec Jarosław Krawiec.
3: Jedna z rakiet tuż przed godziną czwartą uderzyła w budynek mieszkalny, 10-piętrowy blok naprzeciw naszego klasztoru. Właściwie większość okien i drzwi w naszym klasztorze zostało zniszczonych. Także większość naszych sal wykładowych, aula zostały uszkodzone. Także kaplica, choć niby znajdująca się po przeciwnej stronie budynku, również ucierpiała, również okna i znajdujące się tam witraże zostały wybite. Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą. Niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.